0: Barva zdrava, klima prava, samo pizdu mater, ka študenta ne lovim.
1: Bomo kmalo kaj jedli, kapitan. Kapitan, bomo kmalo kaj jedli, kapitan.
2: Mogoče nikoli več. Obrnite svoje glave proti vetru. Prebili se bomo.